proszę, uwierz mi i nie patrz wstecz. Przecież wiesz, że ja bardzo kocham cię.

0: ty uwierz mi.
1: Uwierz mi.

zaczło się to tak. Roz w szkole ubaw mieli my, siedziałaś w kącie sama. Za srogie bryle, ryży wos i szaty pod kolana. Do tańca żody nie

0: na bok brali.
1: Karlusie, coś ty ślepy jest, ta dziocha jest do bani.
0: Choć nerwowało mnie to fest, wiem dychać, czym nie miała figura

0: tak to zmieniło się. Z Tereską szoł przez miasto, przez cufal kumpli trafił rzech.
1: A ty skąd ta wyczasnął?
0: A ślepia im świeciły się i duś na nią patrzeli. A ją zapytał grzecznie się, co już cię zapomniał.

kapłuna w kowie mu zamieszała. Tego się nie do wytłumaczyć. To nie poradzi nawet gorzoła, by z równowagi go wyprowadzić.

0: Kocham Cię, kocham Cię.
1: Kocham Cię,
0: kocham Cię.
1: Dwa słowa, które
0: tak urzekły świat.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli vedis, że ta do, słowa te oznaczają miłość.

0: stacja.
1: Polskie Radio Internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja. Stacja.
2: Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzowianka.

Ze studia radiowego w Mainertshagen wszystkich naszych kochanych słuchaczy bardzo serdecznie Wito Chorzowianka. Witam na 3-godzinnej audycji, którą

danej piosenki, to dum odpowiedni zamiennik. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam wszystkie portale społecznościowe zaprzyjaźnione z Radiem Larmo. Witam też wszystkich tych, którzy nas słuchają z Facebooka, czy też przez jakieś inne źródła, kaj idzie Radia Larmo słuchać. Witam i zapraszam na dzisiejszą wieczorną audycję. A grać byda z wszystkiego po trocha. A tak szczególnie, to że pomyślała, może przypomnimy coś z tych wcześniejszych lat. Ja lata 50., 60. też przygotowane są piosenki, których nie znamy. Nie graliśmy jeszcze prawie, że nigdy. Przynajmniej nie ja. Nie wiem, czy ktoś z naszych prezenterów już grał takie piosenki. A więc dzisiaj jest możliwość, aby posłuchać co nieco z tych wcześniejszych śpiewek, jakie my słuchali. Czy mamy przyjemność posłuchać? O, tak. Bo lata 50., 60. to my jeszcze nie mogli słuchać tego, przynajmniej nie wszyscy. Witam chorubki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, osobom samotnym życzę bratniej duszy, a nam po prostu fajnego, miłego wieczoru. Witam też wszystkich tych, którzy nie rozumią tej śląskiej gotki. Ein schönen guten Abend, sag ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Und das werden die 50er und 60er Jahre. Ja, es gibt viel schöne Lieder von der damaligen Zeit. Also ich wünsche einen schönen Abend. Eure Gabi. A więc przywitać, że się przywitała, zaprosić, że ich zaprosiła, to teraz Weronika, Dom na Wyspie Serc i Chasey, Uśmiech Słońca.

Ja, kochani, kartka z kalendarza też tu mam, bo przecież na pewno jest ktoś, kto ma urodziny, czy imieniny, czy jakąś rocznica. A więc wszystkim tym, którzy dziś 27 lipca, poniedziałek roku 2026, coś fajrują i świętują. Tak jak imieniny obchodzi Natalia, Julia i jeszcze wielu innych. Urodziny nie wiemy, ale mam nadzieję, że ktoś tam jest, kto co dzisiaj urodziny ma. A więc dla wszystkich tych fajrujących, świętujących najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia, radości, marzeń spełnienia, no i wszystkiego najlepszego. A życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna zaś wyśpiewał kto? Blue Party. Najlepsze życzenia. A ja powiem 100 lat dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów.

No i za chwileczkę usłyszymy piosenkę w wykonaniu Dalidy Am Tag, als der Regen kam. W dniu, kiedy nadszedł deszcz, długo wyczekiwany wśród gorąca płonących pól i spragnionych lasów. Utwór ten opowiada o symbolicznym odrodzeniu i nadziei. Deszcz, długo oczekiwany, przynosi ulgę spalonej ziemi i samotnemu sercu narratorki. To metafora nowego początku i miłości, która pojawia się niespodziewanie. Piosenka ukazuje, jak po okresie cierpienia i samotności może nadejść moment ulgi i szczęścia, symbolizowany przez deszcz i pojawienie się ukochanej osoby. Piosenka ta miała ogromną popularność w Niemczech w latach 1959 i początek 60. lat. Był to jeden z największych hitów Dalidy w Niemczech. Dalida Am Tag, als der Regen kam, a potem Tomasz Calicki i Życie to nie grzech. No pewno, że nie, bo życie to coś wspaniałego jest.

No ja jakože konzola pozdrowień. Pusto była, pusto jest, no to kolejna piosenka, kolejna wykonawczyni lat 50., 60., bardzo znano i popularno, Heidi Brühl. A piosenka nosi tytuł Chico, Chico, Charlie. To piosenka, która mówi o wierności, miłości, zazdrości. Chico, Chico, Charlie, zostaw te kobiety, nie powinieneś ciągle oglądać się za innymi. To lekka, humorystyczna piosenka o dziewczynie, która upomina swojego chłopaka, że jego flirtujące zachowanie przypomina mu, że powinien być wierny i nie szukać przygód z innymi kobietami. No ja, ale z drugiej strony, Kerry Hop tak od początku do końca jest taki bardzo wierny. No? I się nie obejrzy za inną kobietą, jak widzi na drodze fajno frela przechodzić, to na pewno mu ta głowa tak leci do zadku. No ale utwór porusza temat wierności i zazdrości w związku, ukazując potrzebę lojalności i szacunku wobec partnera. Heidi Brühl była jedną z najpopularniejszych niemieckich piosenkarek lat 50. i 60. A Chico, Chico, Charlie to jeden z jej największych przebojów. A ja zapraszam do wysłuchania. No i dołącza piosenka od Marcina Zygieńczuka. Nikt tak nie całuje, jak całujesz ty.

No i teraz wybieramy się też do Paryża. Chris Hovland. Das hab ich in Paris gelernt. Tego nauczyłem się w Paryżu w mgnieniu oka. Tego nie nauczysz się w żadnym innym mieście. Piosenka opowiada o elegancji, uroku i manierach, które można przyswoić tylko w Paryżu. Narrator podkreśla, że to miasto nauczyło go, jak być czarującym i galantem wobec kobiet. Utwór celebruje Paryż jako stolicę stylu i romantyzmu. Miejsce, gdzie można nauczyć się subtelnej sztuki, uwodzenia i dobrych manier. Chris Hovland, brytyjski aktor i piosenkarz, zdobył popularność w Niemczech dzięki swoim humorystycznym piosenkom i występom w filmach. To posłuchajmy tego Chrisa Hovlanda, Das hab ich in Paris gelernt, a potem Hanuta i Miłość w Paryżu.

Ja, Freddy Quinn, kto nie zna tego pana z tym bardzo, bardzo fajnym głosem, takim potężnym głosem. Freddy Quinn, die Gitarre und das Meer. Jimmy Brown był marynarzem, a jego serce było takie ciężkie, ale pozostało mu dwóch przyjaciół, gitara i morze. Utwór opowiada o marynarzu, który stracił ukochaną kobietę na rzecz innego mężczyzny. W obliczu tej straty jego jedynymi towarzyszami stają się gitara i morze, które przynoszą mu ukojenie i pocieszenie. Piosenka ukazuje temat samotności i tęsknoty, a także siłę muzyki i natury jako źródeł pocieszenia w trudnych chwilach. Die Gitarre und das Meer stały się jednym z największych hitów Freddiego Quinna i umocniła jego wizerunek jako śpiewającego marynarza. Ja, nachts um halb vier auf der Reeperbahn. To była też piosenka Freddiego Quinna. Ale my posłuchamy Die Gitarre und das Meer, a potem New for You i Moja Gitara, Moje Życie. Zapraszam do słuchania i witam niewitanych, życząc fajnego, miłego wieczoru z muzyką, jaką płynie z Meiner Tagen. A teraz już popłynie ta piosenka w świat daleki.

Charlie Brown, Charlie Brown, to jest klaun, ten Charlie Brown. O czym jest piosenka? Piosenka opowiada o niesfornym uczniu, który nieustannie psoci w szkole, nie uczy się słówek, gra w karty podczas lekcji angielskiego, strzela gumą do rzucia w stronę nauczyciela. To humorystyczny portret łobuziaka, który mimo wszystko budzi sympatię. Utwór ukazuje młodzieńcze beztroskie i bunt wobec szkolnych zasad, przedstawiając postać, która mimo wybryków jest lubiana przez rówieśników. A piosenka ta śpiewok to Hans Blum. A więc zapraszam do wysłuchania. To jest utwór z roku 1959. Hans Blum i Charlie Brown, a potem Blue Romantic i Łobuz.

No i na konsoli pozdrowień witam bardzo serdecznie Mirka z Burscheid, Ania Częsiak, Ilona, Viola, Adama i Helga. Dobry wieczór. Witam serdecznie, życzę fajnego wieczoru, fajnego spędzenia czasu tam, kajżeście są. No i smacznego. A piszą tak, witamy wszystkich z urlopu w Gliwicach. Teraz jesteśmy na grillu. Bawimy się, słuchamy radia i pozdrawiamy i prosimy o śląską piosenkę twojego wyboru. Tak napisali urlopowicze z Gliwic. Ja wam życzę richtig szpasu tam przy grillowaniu, przy wspólnym spędzaniu tego czasu. No wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. A piosenka Mirosław Jędrowski, jakże jechał do Gliwic. Druga piosenka to będzie, tak jeszcze naprawdę to nie wiem, Stach, Śląskie Kowboje. No i jak was tyle jest, to musi być też jeszcze i trzecia śpiewka, ale ta muszę dopiero poszukać. Na razie posłuchamy Mirosław Jędrowski, jakże jechał do Gliwic i Stach, Śląskie Kowboje. Przygotowane, wstawione, już za chwileczkę posłuchamy, a wam życzę richtig dużo, dużo, dużo szpasów.

0: No i do wpisu od Mirka z Burszajt. Kapela Biesiadne Wnuki i Śląskie Granie.
1: Wszystkie randki pamiętą, tu na ziemi o niebo mon. W Amiloku żyliśmy, u Maduśko dała mi, synek musisz umieć godać, bo jest stąd. Upamina się i gro, śląskie śpiewki do

no tu chciał być, bo na świecie takich miejsc niewiele jest. Śląsk tradycje swoje ma, fajnych ludzi kupa jest, najgryfniejsze frelki w świecie tutaj są. A na koniec powiem wam, że prawdziwy tu mam dom, nie o ściany i gips deki idzie mi, bo rodzina to jest dom i pamiętaj.

Ja, i to były piosenki do wpisu od Mirka z Burscheid, który obecnie spędza czas w Gliwicach. A teraz dali z piosenkami lat 50., 60. I tak też Cowboy Billy. Cowboy Billy, dzielny chłopak z Dzikiego Zachodu, zawsze gotów do przygód. Utwór opowiada o młodym kowboju Billym, który przemierza prerię, walczy z bandytami i przeżywa liczne przygody. To typowa piosenka westernowa, idealna dla miłośników opowieści o Dzikim Zachodzie. Piosenka celebruje odwagę i niezależność, typowe cechy bohaterów westernów, ukazując romantyczny obraz życia na pograniczu. Cowboy Billy był popularnym utworem w Niemczech w latach 50., wpisującym się w modę na westernowe motywy w muzyce rozrywkowej, a śpiewał to James Brodeur. Cowboy Billy. Przygotowane, wstawione już za chwileczkę, a potem będzie jeszcze Szlagier Maszyna i Długi Weekend.

No, jakżeście myśleli, że mnie nie ma, to nie, nie, ja tu jest. Ja tu jest, tak szybko się mnie nie pozbędziecie dzisiaj. Piosenka, jaką mam teraz przygotowano, to Eine Handvoll Heimat Erde. Garść ziemi ojczystej. W wykonaniu Toma i Tomiego. Tom i Tomi. Eine Handvoll Heimat Erde. Zebrali ziemię ojczystą, by pamiętać, skąd pochodzą. Utwór opowiada o emigrancie, który opuszcza swój dom, zabierając ze sobą symbolicznie garść ziemi z ojczyzny. To piosenka o tęsknocie, wspomnieniach i przywiązaniu do rodzinnych stron. Piosenka też porusza tematykę emigracji i utraty, ukazując, jak ważne są korzenie i pamięć o miejscu, z którego się pochodzi. Utwór ten był jednym z największych hitów duetu Tom i Tomi z 1959 roku, osiągając 9. miejsce na niemieckich listach przebojów. A więc teraz Tom i Tomi, Eine Handvoll Heimat Erde, a potem Adam Herz, Śląsk, Kawa i ty.

No i Daneman hula hop, hula hop, hula hop. Dziś wszyscy kręcą biodrami jak kobiety na Hawajach. Piosenka opowiada o modzie na hula hop, która ogarnęła cały świat. Opisuje, jak ludzie w różnych miejscach tańczą z obręczą, ciesząc się nowym trendem. Utwór ten ukazuje radość i zabawę płynącą z prostych przyjemności, takich jak taniec i ruch oraz jak szybko moda może się rozprzestrzeniać. Hula hop Daniego Mana to niemiecka opowieść na światowy fenomen hula hop z końca lat 50. No i hula hop Dani Man, a potem druga piosenka Freles Hajduk. Miłość z karty Mnu. I piosenki przygotowane, wstawione, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania.

Fred Bartelmann, ihr zartes Lächeln. Jej delikatny uśmiech sprawia, że świat staje się piękniejszy. Utwór opowiada o mężczyźnie oczarowanym uśmiechem kobiety, który dla niego jest źródłem radości i inspiracji. To romantyczna balada o sile prostego gestu. Piosenka okazuje, jak drobne rzeczy, takie jak uśmiech, mogą mieć ogromne znaczenie i wpływ na czyjeś życie. Ihr zartes Lächeln to jeden z wielu romantycznych utworów Freda Bertelmana, który był popularnym niemieckim piosenkarzem w latach 50. i 60. Fred Bertelmann, Ihr zartes Lächeln, a potem Banita Band i Uśmiech. Dwie piosenki przygotowane. No to posłuchajmy, prawda?

0: No i posłuchamy za chwileczkę kolejnej piosenki Kleine Lucien, mała Lucien. Nie płacz, spójrz na Paryż i jego kwitnące ogrody. Piosenka opowiada o dziewczynce imieniem Lucien, która uczy się cieszyć życiem i dostrzegać piękno wokół siebie mimo trudności. Utwór przekazuje przesłanie o pozytywnym nastawieniu do życia i umiejętności dostrzegania radości w codziennych rzeczach. Connie Frubes była jedną z najpopularniejszych niemieckich piosenkarek młodzieżowych w latach 50. i 60., a Kleine Lucien to jeden z jej uroczych utworów. No to posłuchamy Connie Frubes i Kleine Lucien, a potem bela muzyka i miła, uśmiechnij się, tańczyć z tobą chcę. Przygotowane, zaproszę do słuchania.
1: Voilà.

Ja, kochani, a teraz mam tu wpis na konsoli pozdrowień. No, może nie jeden się ucieszy, a ktoś, kto myśli, ma zdrowe myśli, ten powie, że to jest nienormalne. Also, witamy. Halo, pozdrowienia. Tak ktoś napisał. Nazywam się Diane Pine i pochodzę z Maryland w USA. Mam do przekazania coś ważnego. Chodzi o odziedziczone przeze mnie 10,5 miliona dolarów. Za Państwa pośrednictwem chcę przekazać darowiznę na cele charytatywne wdowom, sierotom i osobom w trudnej sytuacji. Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej szczegółów. Dziękuję i pozdrawiam pani Diane Payne. Ja. I co? Co wy na to? Ja wam powiem, opowiem wam coś. Ja. Pora lot wstecz miała też taki przypadek. Taki pewien pan z USA na jakimś wyższym stopniu wojskowym. Bardzo mu się spodobała i napisał do mnie na Facebooku, że ja po dwóch, trzech dniach, jakże go miał znajomych, to napisał, że bardzo by mnie prosił, abych mu przysłała przynajmniej ze 100 euro, bo jego syn jest na wycieczce ze szkoły w Afryce. Tam mieli wypadek autobusem i to dziecko jest w szpitalu, a żeby ten szpital opłacić, potrzebuje pieniędzy, a jego konto jest chwilowo niedostępne. Ja. No i napisała, że niestety, ale ja nie mam takiej możliwości, żeby mu pieniądze przekazać. No więc ten pan się ulotnił i miała spokój. A więc trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, co kto chce przekazać, co kto chce też od was. No i może być tak, że ta osoba chce po prostu wasze dane kontaktowe, wasze dane bankowe i tak dalej, i tak dalej. A więc ostrożnie z takimi rzeczami. A teraz Duo Fenix, dwa Feniki, my, milionerzy, a potem Damian Holecki, Płoną z miłości serca 2.

0: gramy dla ciebie. Zawsze gramy dla ciebie.
1: To jest Larmo.
2: A to już Paweł Sobota i witamina. Kasa, misiu, kasa, a potem Edek Dworniczek i czekam.

Jak? Kolejna piosenka przygotowana jest, a będzie to kryminal tango, kryminalne tango w tawernie, ciemne postacie i czerwone światło. Utwór opowiada o tajemniczych wydarzeniach w tawernie, gdzie podczas tańca tanga dochodzi do przestępstwa. To połączenie muzyki tanecznej z

kryminalną fabułą. Piosenka ukazuje, jak pod powierzchnią pozornie niewinnych sytuacji mogą kryć się mroczne tajemnice. Nie urocze, a mroczne. Kryminal tango stał się wielkim hitem w Niemczech w 1959 roku, sprzedając się w ponad 900 tysięcy egzemplarzy. Ja, to teraz będzie jeszcze jeden więcej egzemplarz. Helsi Osterwaldsikstedt, Kryminal Tango, a Andrzej Skaźnik zaśpiewał Śląskie Tango, a więc zaproszę do tanga.

prowadziłech za stół. Z chęcią bych się też coś łyknął zdrowo, bo harował w tańcu jak ten wół. Ale jak kapela mi żeś zagrał, śpiewka kiero bardzo dobrze zną. Zaraz szukam jakoś piękno frela i na parkiet już walcuję z nią. Te nasze śląskie tango tańcować kopie byś chciał.

Peter Alexander e Mandolin und Mondschein. Mandoliny i księżyca, blask, to wszystko, czego potrzebuję, by śnić o tobie. Piosenka opowiada o romantycznym wieczorze przy dźwiękach mandoliny i świetle księżyca, które przywołują wspomnienia ukochanej osoby. Utwór ukazuje, jak muzyka i natura mogą budzić uczucia i wspomnienia związane z miłością. Peter Alexander był jednym z najpopularniejszych austriackich piosenkarzy i aktorów, a Mandolin und Mondschein to jeden z jego klasycznych przebojów. A więc Mandolin und Mondschein, a potem Alvaro i Droga do Gwiazd.

Ja, kochani, Jopeta za 3-4 minuty zamykała konsola pozdrowień. Moja audycja kończy się o godzinie 22. Ale zanim Josie z wami pożegną, to jeszcze mamy tu kilka piosenek takich fajnych. Szlagier maszyna Wiązanka, Piotr Olszewski, Ty Ślązoczka, Jos Sosnowca i Wesoła Biesiada, Jo jest Ciołcha ze Śląska. I te piosenki usłyszymy już za parę sekund. Zapraszam.

No ale zanim powiem dobranoc, to jeszcze 3 piosenki tu przygotowane mam. Będzie to Blue Party, Słodka Witamina, Chris Oxford Duo z Martą, Gorzko Słodka Miłość i duet romantyka Amor, kochanie. A więc piosenki dla was w podziękowaniu za obecność, za udział w audycji, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów z moją muzyką.

Ja, kochani, i tak zbliżamy się do końca mojej dzisiejszej 3-godzinnej audycji. Zapraszam bardzo gorąco i serdecznie na jutro, wtorek 28 lipca. I tak od godziny 18 do 20 zapraszam na audycję Petra Skeln, a od godziny 20 do 22 zapraszam na audycję naszej Ewy Figlarki. Tak wygląda ramówka w tej chwili na dzień jutrzejszy 28 lipca. Zapraszam na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów Radia Larmo. No chwilowo jest trochę mniej jak zawsze, ale zawsze gromy. Ja czas urlopowy, powyjeżdżali, no i tak to jest. Za koniec tygodnia to i my też wyjadymy na jakiś czas, ale pamiętać będziemy i się będziemy odzywać, to na pewno. A za dziś jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Życzę dobrej nocy, pięknych snów, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi. No i do usłyszenia, do następnego razu. A kiedy? Następny raz ze mną będzie w środę, jak zawsze. W każdą środę. Szlagiery niemieckie, no i śpiewki z naszego placu, albo coś w tym kierunku. A teraz już pożegnam się piosenkami. Toniego Christy, potem będzie Jean-François Maurice Monaco i odleciałem dziś. Tymi piosenkami powiem dobranoc, dziękuję, do usłyszenia, pa pa. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzhagen. Pa.